0: Polska udział w tego typu imprezach za bardzo pożyteczny.
1: Polska jest...
2: Ja rachunkę.
0: To jest też nowy program.